Tinazo nyimbo za kuonekana nazo zvino pano apa ndoenda ine ku provincia ya Sofala kwenda kuyatola Jose Meki Matola anadzivikana kubvi Madala nyimbo iponesa muzi wanga. Waitora zvikwane ndaiyo minutu.

Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irikufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irikufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irikufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irikufakaza mabasa yomuchindawo.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.